Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Try Świty. Tyma słowami w każdą seredu, w każdą piatnęciu wytam się z wami, no właśnie tą łeczerną porą, żeby zaczaty naszą audycję, w której przez chodynu z kusoczką budu wam puszczaty muzyku w licznych językach, z licznych derżaw zakutyn świta, no i tiż budu medże to tyma muzycznym, a pererwamy wam dasz to besidowate, albo związano ho z chneśnią datą, znaczy z 26 dniom czerwcia w chneśni przypadku, albo budu wam besidowaty pro dalszą derżawu ze świta, da jak geograficzny, historyczny ciekawostkę. No i chneska jest wyjątkowy odtynok, bo stryczamy się poślidni raz zo mną pered wakacyjną pererłą. Zatim następnej raz mi hołos tak w prawym efili budete mochly czuty, no właśnie w serpny. Kole to budę lito z LMFM i budę to taka serpniowa audycja, w której sztodenni budut besidowaty, budut juwesty, riżne redaktory z LMFM, okremene i Seweryjan Kosowski, Demko Trochanowski i Petro Medwić i Natalia Małecka-Nowak. No i tiż prawdopodobno raz, czy dwa, czy trzy razy w serpny właśnie budę te male nachodu posłuchaty mene. No i prodążajmy za tym. Chneszni odtynok trioch świtił, odtynok numer 1222. Zaczaliśmy chneska od muzyki po francusku. To był Ben Mazu i Joa, śpiwanka mała na hołowok rapture. Teper posłuchamy dasz to po łemkiwsku. Budę klub de mol i oj chmeliu z mi chmeli, albo posłuchamy, a późniejsze posłuchamy Gosi Pałkę i śpiwankę Pidna Hołowką Mało Nas. Zatim proszę kraśni na łemkiwsku muzyczną pererwu, a pak budu prodążaty z programem.

Skinczyła się muzyczna perwa do rochy słuchaczy, słuchali są przed chwilką Gosi Pałky. To była śpiwanka Pidna Hołowką Mało Nas. A rańsze słuchali sme Klub de Mol i śpiwankę Pidna Hołowką Oj Chmeliu z mi chmeli. No i wertam do was z dalszą besidą. Chneska 26 den czerwcia i jest to 187 den to choroka. Do kińcia roka mamy jeszcze 187 dny. Prochody 26 tyżden toho roka. Tak naprawdę po to tym tyżniu to już budeme mali prawi, że połowu toho roka. W Warszawie z Hitsoncia był o 4.16, a za Hitsoncia bude o 21.01. Sme już po litnym sonce stojaniu i pomale, ale bardzo pomale, dny roblat się sztora skoro trzyma. Denchneska tyrwat w Warszawie 16 chodyn i 45 minut jest korotszy od najdełszego dnia wroci lem o 2 minuty, a dołuż się od najkorotszego wroci aż o 9 chodyn i 3 minuty. Mamy astronomiczne lito, ono bude znamy pit astronomicznym wzglądom do drugiej połowy wereśnia, a dokładniej prez 88 dny. A teper posłuchamy kus muzyki i bude to muzyka Spidlasza. Posłuchamy Hajda Banda, takoj bandy Spidlasza. To bude muzyczny utwór Pidna Hołowką Babaczka. Pak posłuchamy ansamblu Iowa i puszczu wam ich śpiwanku Pidna Hołowką Ulbajsia.

Słuchali ste ansamblu Iowa, to była śpiewanka pod nachołowką Ule Bajsia. A rańsze to pustuję wam muzyku Speed Lasha, dokładnie ansambl Hajda Banda i instrumentalny utwór pod nachołowką Babaczka. 26 czerwca, drogi słuchacze, mamy paroch świat. No i choć teper powisty pro takie poważne, znaczy te wszystkie są poważne i ważne dla każdego, no ale to ty sąd tak osobliwo. Bo chneska mamy Międzynarodny Den Pomocy Ofirom Muk. Muk

albo po polsku tortury. To jest to dla wielu osób najstraszliwszy koszmar, bo bezsilnist jaka towarzyszyt muka, bil, strach, leszajut no weloch ran na psychici i chneśnie świato maje na cile przypomnuty, że trzeba pomachaty ofirom muk i tiż w to tym, żeby wernuli do normalnego życia. I może żyjemy w takim świecie, gdzie już muk to nam kojariat sialem z seredwiczom, ale sód ciły czas drżawy w oświeci, w których muk sód stosowany, sód hosnowany na weloch osobach, na dajakich protywnikach własty, protywnikach dajakich konkretnych osób, które mają wlejania w derżawach i tak dalsze. No i trzeba boryty się, trzeba boryty o to, żeby właśnie skinczyty z tą metodą traktowania osób, no i żeby było po prostu bardzo humanitarnie w oświeci. Chneska okrem Międzynarodnego Dnia Pomocy Ofirom MUK mamy Międzynarodny Den Borby z Narkomanią. Jest to świato zaklekane Organizacją Zjednoczonych Narodów. Właśnie 26 czerwca jest prasnowane. Po angielsku nazywa się to świato International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. No i to świato chneska przypomina o tym, żeby dbać o siebie, żeby tak no, praktykować deku, profilaktyku różnych płanych zwykił, żeby sperate osoby, które mają problem hosnowania psychoaktywnych substancji i żeby protydiaty nelehalnomu handlowy narkotykiu. Chocki to świato praznujemy jeden den w roci, to tak naprawdę to sme my, albo po prostu konkretne instytucje i służby musiać boryty z narkomanią przez ciły rik. Zatim chneska tolem po prostu pamiętajmy, że jest taki problem w oświeci i że nie je win do kińcia rozwiązanej i skińczenej. Posłuchajmy może kus muzyki, może właśnie trzeba dajaku taku pererwu sobie zrobity od to tych poważnych tem, ale barstisz ważnych w zahali. Posłuchamy kwartetu galicyjskiego, to budę instrumentalnej utwir pit na hołowką Jo do lasu ne pojadę, a pak posłuchamy muzyku, którą skomponował Miłosz i ensemble Szlesk. Jest to śpiwanka pidna hołowką Świt. Zatim leszę was na paroch minut z muzyką, pak iszczy budu besidowaty prochneszni świata, ale pro iszczy incze właśnie, bo naszą jem try i iszczy właśnie to trecie perednamy.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Drodzy słuchacze, trwać program Trzy Świty. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Skończyła się muzyczna perywa i wertam do was, drodzy słuchacze. I choczu powisty, iszczy pro jedno świato, jakie chneska praznujemy. Peret perywą powiłem wam pro medże narodnej den pomocy ofirom mógł i pro medże narodnej den borby z narkomanią. No i chneska tiż mamy świtowy den chłodnectwa. Chłodnictwo jest taka branża, która no, produkuje dla nas lodiłki, klimatyzatory, pompy tepla, mrozyłki i jeszcze inne maszyny, które korzystają z właśnie różnych praw fizyki. Dneska mamy Światowy Dzień Chłodnictwa i to nie bez przypadku, bo to ma związek z dniem urodzin Lorda Kelvina, 19-wiecznego fizyka z 19 stulecia, który opisał termodynamiku, która rady każdom lodiłkom, klimatyzatorom i pompom tepla w oświti. I Światowy Dzień Chłodnictwa to jest świato 2019 roku i chneska kampania z nachody toho świata wskazuje, że za bezpieczną dajaką wakcyną, za świeżym mołokom, za bar skutocznym likom stoi to ta sama technologia, właśnie chłodnictwo. I bez niej to owoczy chnyjut w transporcie, a lik traciat mocz, nim dojadut do pacjenta. Zatem pamiętajmy, że no możemy z welochriczy w chnesznym świti korystaty i isty świeże owoczy i isty świeże produkty. Właśnie zawdzięki prawom, kotry opisał i pak schosnuwali inczy no dawno temu, a opisał, przypomnę, Lord Kelvin. I to tylko, jak idę pro chneszni świata, właśnie to ty try naszołjem i chciłem podzielić się z wami, teper choczu podzielić się muzyką. Posłuchamy muzykę z dalekiej Laplandii, to będzie artystka Madi i śpiwanka Pidna Hołowką do Belis. Pak poczujemy ensemble Otawajo i śpiwanku Pidna Hołowką u koszky Cietyry Nagi.

Słuchali jste ensemblu Otawajo, to była śpiewanka pidna hołówką u koszki Citery Nagi, a rańsze to była śpiewanka z dalekiej północy Europy Maddi, artystka z Laplandii, z krainy jaka nachodzi się na terytorii chneśnej Norwegii, Szwecji i Finlandii. I słuchaliśmy śpiewankę w samskim języku. To był utwór pidna hołówką do Belis. No ale to już skończyło się. Już sme po muzycznej perywi, a teper ichamy na piłnicz Europy, a na południe, do Serbii. Chneska choć wam powiste parochriczy prototu derżawu, kotra wozniknuła w chneśnej formie 5 czerwca 2006 roku po rozpadzie Federacji Serbii Czornohory. Stolicią Serbii, jak znamy, jest Belgrad. I Belgrad jest najstarszą stolicią w Europie. Dokładnie idę prototo, że da jak osady, da jak seła, da jak tak czołowiczy miejsca bytowania istnowały na to tym terenie Belgradu już 7 tysięcy roku temu. Zatem bardzo dawno i beruczy toto pit uwachu, to właśnie możemy powiedzieć, że Belgrad jest najstarszą stolicią w Europie. Oczywiście w Serbii besidują po serbsku, jest to jedyny urzędowy język. W Wojwodinie jest kus inaczej, bo ma to ta część Serbii taką swoją autonomię i tam okrem serbskiego to jeszcze możemy hosnować oficyjnie słowacki, chorwacki, no i rusyński język. Walutą w Serbii jest dinar serbski. No a w Serbii w Zahali to żyje około 7 milionów ludzi. Nie je to welo. Je to sztorok mniejsze. No tak w Zahali to prochodyt w Serbii depopulacja. Rodyt się mało ludy, a bars welo już w merat i średni wik. Hramadziani na Serbii jest już bardzo wysoki, to jest około 46 roku. Powierzchnia derżawy to 87 tysięcy kwadratnych kilometrów, a no, beruczy iszczy do toho Kosowo, które już odłuczyło się od Serbii, ale nie jest uznawane przez wszystkie derżawy w oświti, to razem z Kosową Serbia ma 88 tysięcy kwadratnych kilometrów. Hołowną religią w Serbii jest prawosławia. I no, jak idę pro prawosławia weloch cerkły jest, weloch cerką jest w Serbii, na przykład mamy taką cerku, cerką Świętego Savy w Belgradii, jest to jedna z najbliższych prawosławnych cerkły w oświti. Ale taką najstarszą zachowaną cerkwą w Serbii jest cerką świętych apostoliu Petra i Pawła w Rasi. Cerkwa Svetih Apostola Petra i Pawła po serbsku. Jest to cerkwą, która pochodzi z 9 stolicia, nachodzi się w Starym Rasi i jest wpisana na listę światowej spadkowiny UNESCO. A kiedy posmotrymy tak na geografię tej Serbii, no to dozrymy się, że tam jest bardzo wielo hir. No, bliższość powierzchni Serbii to sód, chory i wyżyny. Najwyższym werchom Serbii jest Djeravica, która ma wysotu 2356 metrów nad morą, a najdłuższą riką oczywitno jest Dunaj, jaki płynie przez wieloch derżaw w Europie od Austrii, od Niemiec, Austrii, przez Słowację, Madziary, Serbię, Rumunię, Bułgarię. Najwyższą temperaturą, jaka była pomierzona w Serbii, to było plus 44 gradusy. Tak horiaczo, tak tropikalnie było w Podunawlie. Ale też bywają i morozy zimamy w Serbii, a to też przez to, że Serbia ma kus kontynentalny klimat i może być morozno zimą. Tak najbardziej studeno, najniższą temperaturą to było minus 39 gradusiu i taka temperatura była pomierzona w kraju Kica Bunari. No i jeszcze warto doznać się, jak na przykład na premier nacjonalnym alkoholom, co jest nacjonalnym alkoholom, nacjonalnym zwirią, nacjonalnym
owoczom, drewom i tak dalsze, jak idę pro Serbiu, takie ciekawostki mam dla was prerychtowane, hotowe, ale powiem o paroch minut. Poklasz to posłuchamy muzykę, perednamy ensemble Otyken Sybiri, śpiwanka Pidna Hołówką One Ness, a pak poczujemy muzyku z Estonii, to bude Silver Sepp i śpiwanka Pidna Hołówką Miss Mejega On.

To była śpiewanka z Estonii. Dokładnie słuchaliśmy artystu Silvera Seppa. To była śpiewanka pidnachołowką Miss Mejega On. To ta śpiewanka była skomponowana w kooperacji tak naprawdę jeszcze z jednym ansamblem z Estonii, której tyż czasem możecie poczuty w moim programie Besida Pro Carly Strings. Raniejsze słuchaliśmy ansamblu Otyken z Sybirii. To była śpiewanka Oneness. I jeszcze na krótką chwilkę beru was do Serbii. Już dost velojem powił prototu derżawu przed paroma minutami, ale jeszcze choczu do powisty, że właśnie, co je nacjonalnym alkoholom, napytkom w Serbii, to tak lem krótko i bez opysił rakija i waniak. Jak idę pro nacjonalne zwiriata, to w Serbii przede wszystkim to wolk i ryś. Nacjonalnym owoczem Serbii jest sliwka lubaszka, a nacjonalnym drewom jest dub i smerk serbski. A motto derżawy to zwuczyt lem jednota uchowat Serbiu. No, trzeba też powisty, jak idę pro rolnictwo i pro właśnie owoczy, da jak rośliny i tak naturalne dżerewa, jak tam naturalne skarby, jak rosną w tej derżawie. To trzeba powisty, że dost velo jest produkowanych w Serbii malin. Właśnie Serbia jest najbliższym eksporterem malin. 1/3 wszystkich prodawanych w oświti pochody z tej derżawy. No i jeszcze wartat powisty, jak już tak pro idło gadamy, to w rezerwacji Zasawica. Tam produkowany jest najdorosszy syr w oświti. Nazywa się to syr Pule. I tot syr jest produkowany oczywiście z mołoka, ale z mołoka ne owec, ne z mołoka korów, ale z mołoka oslic, właśnie samyci osła. Właśnie od nich berut mołoko i z toho mołoka tworiat tot syr pule. I jest to dost doroha rich, bo za kilogram trzeba płacić około 4000 złotych. No i tylko pro Serbii, oczywiście bliższe możemy by się duwaty jeszcze, ale tylko antenowego czasu nie mamy. Mamy za to paroch minut na to, żeby posłuchać muzyku i posłuchamy muzyku z sąsiedniej Rumunii. To bude Tania Turturano i śpiwanka pidnachołowką C. Frumosz.

Wertam do Was po korotki muzycznej pererwi, drochy słuchacze, terwat program Tryświty i besiduje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchali z tę rumuńską śpiwankę Tani Turturanu. To była śpiwanka Pidna Hołowką C. Fru Mosz. I lem hoczu przypomnuty teper, że właśnie prochodyt poślidni pered wakacyjny od tyno, których świtił zo mną. Bo iszczy po weekendi, to budę temat ponediloki witorok, z trojoma świtamy, to w ponediloko oczywiedno z tym kom trochanowskim budę te striczaty się, a w witorok sewerianom kosowskim. No i pak budę wakacyjna pererwa, ale już jak znate, w serpny budę lito z Lem FM, to budę taka sztodenna od ponedzielka do piatneci audycja, w kotri budę te mochle posłuchać hołosiu wszystkich redaktoriu Lem FM, Natalkę Małecko i Nowak, Petra Medwidzia i oczywiście ekipy z trioch świtiu. A teper jeszcze budę te mochle posłuchać muzyku i to budę muzyka z Latwii. Posłuchamy ansamblu Tautumeitas. Dokładnie puszczu wam utwór Pidna Hołowką Dan Słojani, jaki pochody z ich płatni z pered roka. Kole to tot ansambl występował na Eurowizji i ciłkom dobry prynes rezultat. Tot występ były na 13. To ty dziewczata były na 13. miejscu właśnie prezentujący taką folkową latyczską muzyką. Zatem posłuchamy śpiwankę Dan Słojani, a pak jeszcze wertam na paroch minut do was.

0: To był ansambl Tautumeitas i śpiewanka po latyszsku pod nazwą Danzo Jani. I to też był pośredni utwór w dzisiejszym odcinku Trójch Świtił. Ja wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wam za przysutnictwo nie tylko dzisiaj, ale w zahali, że włączacie Trójch Świty każdego wieczora od poniedziałku do piątku. Może nie włączacie też codziennie, ale czasem właśnie w środę albo w piątku tak włączacie, żeby posłuchaty toho, co ja mam do powiedzenia. I dziękuję wam za wszystkie wiadomości, za kontakt ze mną, za to, że jesteś w zahale i że jest sens i że jest zmysł do toho, żeby wejść do tą audycję i żeby to szło dalsze do peredu. Oczywiście wertam do was tak już w toti stari aramiuci od wereśnia w każdą seredu i piatneciu. No aż to pak bude, to znamy się właśnie oseniu. Poklasz to ja wam żelam nelem prymnoho weczera, nelem prymnoho weekendu, ale żelam wam fantastycznych wakacji i czujemy się o paroch tyżni. Zatim trymajte się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty. Večero.
2: Jeden,
3: dva,
0: tri.
3: Na tri hlasy
2: v rádiu
0: LM FM.
3: Tri švíte.
2: Od pondelka do piatnici
0: v robočí deň.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wami Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję, jaka nazywa się Obzeracz Przyrody. Mamy 83 odcinek dneska i jsme w czas takiej serii 20 odcinków, w których besiduję wam pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już po poprzednich odcinkach i w Magórskim Nacjonalnym Parku, i w Poliskim Nacjonalnym Parku, a chneska beru was nad bereg riky Biebrzy. Budeme eksplorowaty Biebrzański Nacjonalny Park, Polski Nacjonalny Park, jaki zaklekany był w 1993 roku na obszarze Biebrzańskiej Kotliny w Podlaskim województwie. Cilu ochorony toho parku jest jedno z najbliższych w Europie i jeden z najbliższych w Polsce niskich torfianekył. Takie torfianeky już praktycznie w wieloch miściach były zniszczone, ale toty nad Biebrzą leszyły się. Najbliższy, jest to najbliższy tyż park w Polsce pod względem powierzchni. Ma je w powierzchniu 592 kwadratne kilometry. No a siedziba parku znajduje się w sele Osowiec Twierdza w gminie Goniąc. No i dneska sobie budeme kus wantruaty, czyres to tu Biebrzańsku Kotlinu. Budu wam kus besiduwaty pro floru, pro faunu toho parku. No i podam wam tak najbardziej popularne obszyri, czasty toho parku, no, które możecie już same w czas własnej ekskursji eksplorowaty. Ale poklasz to muzyczna przerwa, a po niej budu prodążaty besidu. Zatim czujemy się o paroch minut.

I vernuli sme po krótkiej muzycznej pererwi. Trwat program Obzeracz Przyrody, a chneska sme w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku, w parku, jaki obnema dolinu Biebrzy. Praktycznie ciła czast toj riky ciły bich koryto toj riky nachodzić się na terenie parku, jest to dokładnie około 155 km. No i ochorona toho, toj obszyry zaczęła się już w międzywojennym periodzie. Tołdy wozniknęły, były zaklikane dwa rezerwaty przyrody, czerwone bachno, które w zmienionych chraniciach do Chneska istnieje, ta i rezerwat Grzędy. No i tot park nachodzi się w geobotanicznej krainie, jaka nazywa się Biebrzańska Kotlina, a tota należy zas do północnego rozdziału. Jedną z najbardziej takich wyróżniających się florystycznych cech Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku jest to, że bars velosmerka rosnie w totych okolicach. Bars wielki, bars velo gatunki borealnych roślin, może mestrityty i takich reliktiów z ledownikowej epochy. No i warto dopowisty, że Biebrzański Nacjonalny Park to w praktycznie jego ochorona jest skuplena do wkoła tej riki. 40% powierzchni parku to sód hydrogeniczne siedliska. Na ich obszyri były wyróżnione różne rody roślinnych formacji, tak naturalnych, jak i zastępnych, takich piłnaturalnych i antropogenicznych. No i mamy na premier takie roślinne formacje, które są zdominowane przez osoki, roślinne formacje zdominowane przez moch, mamy szuwary, mamy wilszyny, mamy berezyny, mamy błotyste bory, no i właśnie mamy to turiku Biebrzu razem z dopływamy ta i weloch staroriciu. No ale na żal w XIX stoliciu i tiszno w drugiej połowie XX stolicia prochodyła zmina siedliskowych obstawyn przez toty hydrotechniczne roboty w połowie XIX stolicia, ta i przez melioracyjne roboty w 60-tych rokach XX stolicia. To przez toty riczy właśnie riven gruntowych, pidzemlanych wit wpał, no a to przez to, że pobudowali tołdy kanały, którymi popłynęła woda, a w Biebrzy to tej wody było już mniejsze. No ale to nasz szczęście w ciłym parku tak się podijało, no ale sód właśnie też takie siedliska, które sód już zastępnyma, takima pił naturalnyma, antropogenicznyma, a to z przyczyn właśnie dijania człowieka. No i to znamy już, jak roślinne formacje nachodzą się na obszarze Biebrzańskiego Parku, a jak zwierzęta możemy strytyty, to wam powiem po krótkiej przerwie.

0: słuchacie obzeracza przyrody.
1: W dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody sme nad Biebrzą. Przed przerwą powiem wam kus pro roślinne formacji, jak rosną, jak nachodzą się nad obszyri parku, no ale flora to nie nelem ona nachodzi się nad Biebrzą, ale i też mamy faunę. No bo i to ta fauna w Dolinie Biebrzy jest bardzo specyficzna, osobliwa. Przede wszystkim żyją tam zwierzęta, jakie są związane z naturalnymi ekosystemami, takimi bachnistymi i wodnianymi. Stwierdzona była prysutnist 48 gatunków cycar. Na premier możemy tam stwierdzić 10 gatunków mysz perhaciu. Najbliższe ich żyje w twierdzy Osowiec. Tam dozryli się do śledaczy najbliższe w północno-schidniej Polszczy tak skupiny zymujuczych mysz perhaciu. No i też na premier dozryli się takich bardzo ważnych gatunków cycariów, jak na premier północnego nornika Microtus oekonomus, który żyje w bachnistych środowiskach. No a z innych cycariów to wartat powisty pro wolka, pro wydru, pro łosia, pro bobera. No właśnie jak idę pro toho łosia, to na obszarze parku żyje około 400 sztuk toho wielkiego zwierza. Tiż po II światowej wojnie był reintrodukowany bober, który dneska już je nad Biebrzą pospolitym zwierzom. No i to tylko jak idę pro zwierzata tak bardzo krótko, a osnownie chciłem wam powisty, a jeszcze choczu uśpity wam powisty pro dwie czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, dwie obszyri, które wartat eksplorowaty. Jedna nachodzi się na południe, druga nachodzi się na północy parku, zatim no i możecie sobie wybraty i właśnie eksplorowaty w tych czasach bardzo interesujący riczy. Bo w południowej czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku nachodzi się carska dorocha. Jest to dorocha, oczywiście, jaka zaczyna się w Mężeninie i idę na piłnicz i na piłno.

od tynok, od mostu na Narwi w Strękowi Chori do skrzyżowania z Derżawną Drogą nr 65 w Sele Osowiec Twierdza. Jest to bardzo interesująca droga, która idzie przez Seredynu Biebrzeńskiego Nacjonalnego Parku albo po ich ochronę ci. Idzie ona po grobli, po seret niedostępnych bołot, niedostępnych mułak, przez diuny. No i jest to ta droga bardzo znanym, popularnym miściom striczy z łosiamy. Zatem jak chodzite chodyty po tak po prostu po szlakach, po turystycznych szlakach, po steżkach, możecie pojechaty na premier rowerom. Przez to tu carsku drochu zrobity to te 33 kilometry, nie je to bardzo wielo i może te tisz zachopluwaty się przyrodą, taką piłnoczną przyrodą nad Biebrzą, to tyma bachny z tyma seredowyskamy, dunami, lisamy i może i łosiamy. Zatem no bardzo interesujący wariant na dajaku ekskursju. No a drugie miejsce to sud Grzędy, jedna z najdykszych, takich najbardziej dykych zakutyn w Dolinie Biebrzy, piłnoczni czasty parku i bilsze proto tu czastu powiem wam po muzycznej pererwi.

0: Перед музичną перерwą, дорохи słuchaczy, besidував jem вам про царську дорогу, барс інтересуючий варіант, експлораційний варіант в Бібжанському національним парку. То та дороха в самим парку має 33 кілометри і є барс популярним місцем стрічі з лосями, наприклад. Ну, але коли не хочете їхати собі таком царським дорогом, можете поїхати на півні Biebrzańskiego Parku. Tam znajduje się rezerwat Grzędy. Jest to jedna z najbardziej dykich zakutyn Doliny Biebrzy. Jest to taka obszar, która charakteryzuje się mozaiką różnych siedlisk od bachny z tych torfianekiów, przez wilszyny, przez lisy, prez pistaky djuny z piska zbudowany, prez tisz takie murawy, trawiaste murawy. Jest to tisz taka ostoja wolka, łosia, rysia, veloch rytkich gatunków ptachiów, roslin. No jest to bardzo wielki po prostu lis, który jest dobry tisz przystosowany do eksploracji, bo jest tam rozbudowana turystyczna infrastruktura. Możemy tisz noczuwaty na poletkowych takich polach, pałatkowych, szatrowych polach. Możemy też wędruwaty tam po turystycznych szlakach. No i też są te interesujące edukacyjne ścieżki, jak na przykład Czerwone Bachno, Djuny i Borek Bartny. Po polsku to Czerwone Bagno, Wydmy i Borek Bartny. Na Grzędach, kotry sód tak naprawdę dawniejszym sełom, które nie jest już chneska zaselene, to tam też fungują takie instytucje jak Terenowy Osredok Edukacji Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, Osredok Rehabilitacji Zwierząt, ta i Osredok Zachowawczej Hodowli Konyka Polskoho. Zatim, no, jest, co tam robite? Zatim, kolejne carska dorocha to rezerwat Grzędy i tisz bude tematy ciły den, albo i dwa, albo i trzy na eksploracji tej krasnej przyrody właśnie nad Biebrzą. No i to tylko, wszystko na chneska tak naprawdę, to było bardzo krótko i bardzo osnownie, bo oczywiście pro Biebrzański Nacjonalny Park może być siedłowaty bardzo wielo i opisowaty każdy turystyczny szlak, by siedłowaty bliższe pro każde zwiria, by siedłowaty pro naprawdę wielo różnych riczy. No ale czas mamy taki, no, krótki na to tu audycję, zatem wysiduję wam lempro osnowne riczy, daję takie inspiracji. Powiedzmy, że jest to taka degustacja Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, właśnie taka to była. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za uwagę, zaohaczam słuchać dalszych odtynków Obzeracza Przyrody, czujemy się w następnym odtynku, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Serpent. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisky oraniny smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe. Guzerjami do góry, kołosiom dolejno.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni i Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

się typu w tkrył dwiri. Na ljupohar się gdo brohovina. Za tych, koho polubię, lubię budu. Za to, co nie zgubię, naj nie zagublił.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вечора. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вечора.
2: Skup, speka, spekota, tak można nazwać to, co się teraz aktualnie dzieje w studiu Radio LMFM, z którego dnes na żywo wysyłam ten program Słowicia. Za to sam znate, jak to jest. Dobry wieczór, dobry den, kiedy słuchate powtórzenia, a kiedy słuchate na żywo, to dobry wieczór. Demko Trochanowski stoi strony, znaczy demko@lm.fm i program Słowicia, znaczy to języku i na językach. Od raz podziękuję za bardzo wielką waszą aktywność. Z ostatniego czasu my sobie pobesidowali fajnych paru dźwidań. Dostał, my sobie ich rozobrali. Tak jak już to już może tak uzbyli w Słowicy, ale zdaje się mi, że może i warto do nich wrócić, jak i dopełnić i jeszcze omówić. Za to nie będę już teraz czekał. Lem wuczu to, co wse na początku, znaczy nasz azbukowy, muriankowy dżingiel. No i pójdziemy sobie do naszych tem, które wste przysyłali.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. He jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

I wracamy do Słowowieci po naszym dżingli, a od raz powiem, o czym będę teper, bo jak stygnę, to jeszcze będę o inczym. Ale na pewno do tego, co było tydzień temu, koledzy się mi polubiła taka, takie powiedzenia, że dobry furman i na miejscu na wertat, za co ja na miejscu na wertat do poprzedniego programu, gdyśmy wysiedliwali o takich formach, jak czoho i czom, a desy tam przynachodzi się już rozwinęło w to, że do czom już nie dodamy toj osobowoj od czasosłowa byty toj małej czastki skoroczonej M albo S, a do czego dodamy czohom to zrobił, czohos to zrobił, zrobiła i tak dalej. I nachodzi tych toho M czy S, które dodajemy w pierwszy i drugi osobi tu jak raz minułego czasu. Takie zwidania desy tam przyszło i też fajnieśmy sobie podyskutowali na to temu, co absolutno wsiady w reczeniu można dawać to M i S po własnym. No i tu je musi, a tu próbaczcie jeszcze tu druga część tego zwidania. Jak się ten proces nazywa? Zacznę od tej pierwszej części, chyba najbardziej, za to że tu już powiem, o czym sobie besiduję, ale na fonie, tam na backstage'u, jak to besidują, na mailach, że tu trzeba rozdzielić takus polski mechanizm tych kinciwok i lemkiwski mechanizm tych kinciwok, bo jak znamy, zresztą o tym jeszcze powiem, nie wse oni się pokryła. I to historycznie, oczywiście, one są dość blisko, ale systemowo takus inaczej chodzi. Inaczej diut. No, i tu myślę o tych formach, jak zrobiłam, które idę od zrobiła, jem, to dawno tia nie widził, albo nie widziła. I tu jak raz pomaleńkę idziemy do tego zwidania, czy wsiady w reczeniu możesz dodawać to M. Znaczy w każdym słowie, nieważne, gdzie ono stoi. Kiedlem ma je własne na kince, bo to dawno cię nie widziła. Możesz sobie poruszyć to dawno cię nie widziłam. Dawno cię nie widziłam, albo dawno cię nie widziła. Ty spiszą i tak dalej. No i to ta forma, jak raz tu może na chwilkę ciż na pewno, jak się ten proces nazywa. Ja próbowałem gadać, jak mi się nazywa, to się mi zdaje, że to sąd, kiedyby da komu to było potrzebne, to sąd osobowy aglutynant. Tak to się śmiesznie nazywa w językoznawstwie. I to sąd wszystko to kontynuacji dawnych form toho pomicznego czasosłowa byty, który kolesy mali formu zrobił jesm, zrobiła jesm, tak? Zrobił jes, zrobili jesme, zrobili jeste, tak? Oni kolisy zwuczali, aż oni się skorytyli najpierw do zrobił, zamiast jesm, czy zrobiła do jem, jes, jesme do sme, a jeste do ste. I taku mało to ewolucję. No i tu na pewno trzeba powiedzieć, że to aglutynant, różni możesz by ich powiedzieć, osobowy enklityk, tam zależnie jak na to smotrymy, to małe cząsteczko M i S, jakśmy sobie powiedzieli, możesz dodawać w reczeniu lemtoud, możesz ich perestawlać, ale lemtoud, kiedy dane słowo kinczy cię na własny, O, A, I, E, U. Večerium iu. Večerium iu. Tam na u pomiach po joci się kinczy, večerium iu. Ale już nie powiemy inaczej. O czym może już wyperażam ku temu, że večeriu iu. I co tam dalsze? Tam najkinczeć się drugie słowo na własne i za to już nie schosnujemy tej korotkoj formy. Za to, na to zwidania, ty możesz dostawić po każdym słowi jakiś jakinczeć w reczeniu na własnej, no odpowiem, że raczej nie. Z posteriuch taku prykmetu, taku właściwist, że zakinczenia danego słowa na własny,
to raczsze taka fonetyczna wychoda, ale nie wystarczy do tego, żeby wsiadę, może to M, C, S postawić. Za to wezmę sobie to reczenia dawno nie była doma. Które idę od dawno, jem nie była doma. Możemy z dołową formą czasosłowa byty poisty dawno jem nie była doma, albo dawno nie była jem doma. A w tej skoroczeniej formie mamy dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. Ale posmotmy sobie na to poslednie słowo w tym reczeniu, doma. Ono też się kończy na własnej, za to spróbujmy. Kiedy może by było dostawić to M, które pochodzi od jem do każdego słowa w reczeniu, które kończy się na własnej, to w takim poriadku tego reczenia byśmy mogli uzyskać dawno nie była domam. No i tu już pewno czujecie, że to raczej tak chyba nie będzie. Czom tak jest? No bo posmutne sobie, tak, że to nienaturalne jest, takie błudne, no za to, że to poslednie słowo się mi zdaje już jakosy, tak kiedy douczyłem do niego to tu krótką formu jem, to już nie będę tak dobry zwuczało. Za to z posteriu jem, że zdaje się mi może go dostawlaty w reczeniu. To jeszcze dumam, że jest do prowierzenia na bilszej bazie, czy tak faktycznie jest, ale to stojem z tych za, na, no, paru na cecioch premierach prowiryty wychodzić mi, składać mi się do tego, że kiedy byśmy to perestawili, dawno doma nie była, dawno domam nie była, byłoby w porządku, kiedy to doma by stojało przed czasosłowem. Dawno doma nie byłam, ciszy by było okej. Okay. Ale kiedy to słowo, które stoi już w myśli o porządku uczenia, które stoi już po czasosłowie, zdaje się mi, że do uczenia do niego tej cząsteczki M aglutynantu, jak my sobie już powili, będzie zwuczało bardzo sztuczni, naturalni, a okrem tego niech to tak nie chwaryt. Posmutmy sobie, posłuchajmy takich reczeń. Dawno nie była domam, wczera wernął domium, no tam już nie, to już zdumuju, bo tu nie własnego. Ale dołho czekała na nehom. Absolutno bez sensu. Dołho czekałam na neho, albo to neho musiło, które stoi już za czasosłowem, musiłoby, to jest z dozwoleniem, musiłoby być przed czasosłowem i to by było dołho na neho czekała, albo dołho na neho czekała, albo dołho na neho czekałam. I tak zależność, taką właściwość może, która się zrodzić neodołucha w pryncyp, kiedy zaczną bilsze tych reczeń rozpisywać, zdaje się mi, że bude jak najbardziej prawilna i jak najbardziej dobra dla ucha. Co to znaczy, podsumujuczy, że i odpowiadajuczy na to zwidania, cytotu enkrytyczną czastyczku maleńku z pomicznego czasosłowa byty, znaczy z jem i jest, to tu skoroczeną czastyczku mosz w reczeniu dawaty wsiady, odpowiadam na teper ni, nie możesz dawaty za to, że ona po prostu nie zuczyt i niech to tak nie wysiduje, a kiedy na kolim powił, że wsiady lemże by kończyło na własnej, to już weryfikuję to, że kiedy jest za czasosłowem, to ono nie będzie zuczało. Zresztą
Kiedy byśmy sobie tu jeszcze zrobili w kurs to, co ja przybyło już sztucznie robyty, bo tu nie analogii pomiędzy polskim językiem, albo nie pełną analogii pomiędzy polskim językiem czy cycylem kijowskim językiem, za to, że wspomnął jem o mużskim rodzi tego minułego czasu. To znaczy dawne to jest, które w nas przeszło do jem i do jest. Jak znamy w polskim języku sud, tak normalny, fleksyjny form zrobiłem, poszedłem, mówiłem. Zrobiłeś, poszedłeś, mówiłeś. No i tu jak raz toho pryncypu nie schosnujemy w lemkijskim języku, o tylko, że naszą formę ja zrobił, ja piszą, ja gwarył, one nie kończą się na własnej. Spostrzeżcie to, że jednak taka forma, choć już czułem tak, zrobiłem, gwaryłem, robiłem, besiduałem, absolutnie cudny zwuczat i cud nieprawilny, absolutnie nieprawilny, to cud dosyć wielka kalska z polskiego i stojat w sprzeczności z tym pryncypom, o którym zmy besidowali, że to maleńkie, enkrityczne czasteczko pochodziacze od jem i od jest, możesz douczyty do słowa, niekoniecznie do czasu słowa, ale możesz douczyty do słowa, które stoi przed głównym czasosłowem i kinczyt się na własnej, no cisz w zapisie, cisz na jotu, besidłowiem o tu o weczerium ił, weczerium iła, ale tu już kiedy sobie oduczymy od weczeri to czasteczkę krótko zjem, tolem w żeńskim rodzi budemy maty. Weczeriu jem iła, znaczy weczerium iła, albo weczeriu iłam, a w mużskim rodzi weczerium ił, ale weczeriu jem ił i nie budę już trzeciej tej możliwości za to, że ił to czasosłowo w mużskim rodzie w minułym czasie kinczyć się na so własnej za to, że to wychodzi z pryncypu, z tego najgłowniejszego pryncypu, gdzie możemy to czasteczkę dostawlać to tu jak raz toho zrobić nie możemy. I co tu jeszcze bym powiedział takiego, co na co tu trzeba uważać? Otóż trzeba pamiętać, że nasz lemkijski rosyjski język, jak etymologiczno schidnio-słowiański, ma tu jeden taki możpowisty problem i się mi zdaje, że jak raz to jest perenykania z zachidnio-słowiańskich języków, z przyczyny sąsiedztwa tych języków, z przyczyny też asymilacji takich form w minułym czasie, o których możemy powisty, dla których waliat jajem, że nie je jajem, to znaczy ja był, albo był jem. To znaczy, że czom tak jest? Bo historyczno i systemowo to ja był jem, znaczy to ja jem, ono systemowo pidozrene, bym powiedział tak. Za to, że zawerszat w sobie możesz powiedzieć dwa tak pokazateli pierwszej osoby. Znaczy ja i jem. Tak? To znaczy to też odnosi się do domeny. To ja był jem w tej formie możesz powisty dwa raz dwoimy to pokazateli pierwszej osoby. No i za to nasze pierwsze gramatyki wskazywali na taką formę jak ja był jem, ja była jem. Jak nieprawidłne. Znaczy może być albo ja był, albo był jem. No i to jest bardzo logiczny układ. Ja był jem, była jem, było jem. To są to te prawidłowe formy.
posmotme sobie na wruczanie Duch Nowicza, który pisze, ja Rusin był, jestem i budu. To jak raz jestem, to ta starsza forma. Ale to nie jest tak, że ja Rusin był i win tu źli, to pisze. Znaczy, że ja Rusin był, ja Rusin jem i ja Rusin budu. Lem tu jest kusiczka incza sprawa. To ja razem z był, albo ja razem z jem, albo ja razem z budu, to ona nie nese w sobie lem toho zdwojenia. To znaczy, ona jest zdwojena, ale tu idę bardziej od takie podkreślenie. Ja Rusin był, ja Rusin jem, ja Rusin budu. I zdaje się mi, że jakby z mnie to nie posmutili, to jednak to ta forma daku z zachodnio-sławiańskich języków nam perenika do lemkiwskiego. Do lemkiwskiego możesz powiesti systemu do lemkiwskiego języka. Za to na roboczo bym powiedział tak, że najbardziej idealna, prawilna forma jest ja zrobił to. Ja kupiła to. Ono śwityło długo. Znaczy, słońce śwityło długo, ono śwityło długo, my zrobili, wykupili. Zresztą tu trzecia osoba, nie znam, na co im dał, ale wezmę sobie, ja zrobił, ja kupiła, ty zrobił, ty kupiła, my zrobili, kupili. I tu jest jasno, mamy odniesienia do osoby ja i forma minułego czasu dla tej osoby. Już nie dwoimy tej osoby, nie podkreślamy dwa razy, albo nie informujemy w reczeniu o dwa razy, kto waryt, że ja zrobił i jem. Możemy zrobić, ja zrobił, jem. Ja kupiła, jem. Ty zrobił, to albo zrobił, jest. To kupiła, jest. Albo kupiłas, prosto. My zrobili, albo zrobiliście. Wy kupili, albo kupiliście. I tu, oczywiście, besiedujemy o świecie idealnym, jak już im powiem. Bardzo często w besiedzi, przede wszystko w besiedzi, idę nam do tego, że dwoimy to na wzór polskiego języka. Tu jak raz to ta pomiczna, to forma pomicznego czasosłowa byty, co prawda nam budę się dwoiła. Bardzo często ja kupiła jem, ja kupił jem, ty robił jest, ty robiła jest. No i to lekko zwłóczy tak, jak to zdwojenia. Za to, jakbym mał podsumować to tu dneśniu temu, jak raz to tu temu toho zdwojenia i wszystkoż to się odnosi do tych enkrytycznych, maleńkich, skoroczonych form od pomicznego czasosłowa byty, powiedziałbym najbardziej literacko, trzeba wybrać ja kupił, albo kupił jem, ty zrobiła, albo zrobiła jest. Co jeszcze bym dodał tu do toho? Ale znam, że tot jazyk idę do peredu, bardzo często się misza, bardzo skoro się asymiluje, za to tu mamy poczasty syntaksys i fleksyjne kinciłki, tu budeme maty tot problem i wse budeme się boroty z tym, że te formy, które są dost podobne w polskim języku, budą tu wchodzić nam do lemkiwskiego języka w podobny sposób, choć tak jak im powiem na samym początku, że historyczno to był to sam proces i w polskim i lemkiwskim języku, ale systemowo już dakus inaczej włączył to krótsze, enklityczne formy pomicznego czasosłowa byty do lemkiwskiego języka i do polskiego języka. Toż, jakbym to jeszcze tak na zakończył. Ja zrobił dobry.
albo zrobił jem dobry. Ty kupiła sukniu, albo kupiła jest sukniu. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Neje form zrobiłem, neje form chodyłem za to, że forma mużskiego rodu w minułym czasu kinczy się na robił, chodył, znaczy tam neje na kińcy własnego, za to nie dodamy tam tej maleńkiej czasteczki skoroczenej zjem. I jeszcze trzecia rzecz, która wychodzi z dzisiejszego zwidania, czy wsiady, możesz stawiać to tu małą czasteczkę, skoroczoną czasteczkę pochodziaczu od pomicznego czasu słowa byty. Na skoro mogę powiedzieć, że nie, bo kiedy aż i słowo, do którego które się kończy na własnej, ale stoi za czasosłowem w ryczeniu, to już to wtedy nie schosnujemy. One musi być albo przed długą cię czekała, albo długo cię czekałam, ale kiedy jeszcze dodamy doma, to już do doma na kińcy nie możemy dostawić tej skoroczonej formy jem. Chyba, że to doma si przestawimy przed czasosłowo, to będziemy mati długo doma cię czekała. I to już będziemy mati wszystkie pryncypy przy sobie i znamy, kiedy dostawić jem, jest w skoroczonej formie, a kiedy macie jakieś zauwagi, a ja pani Darii bardzo dziękuję za to zadanie, chyba jem na początku powiół. Trzymajcie się ciepło, piszcie na demko@lem.fm jak najbardziej w takich, a i w innych temach. Dziękuję serdecznie. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

Son, poema. Snился mi dido toj noc. Išao głupoczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesną natchnęny rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gazdu gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysił, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składam, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewirny, świtamy piszą, tebe lyszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Kole mi witer w oczy zagnał tuchu i slezu nagnał solenu hirku jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Marno, nie najdu druhoj takoj, deby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał rydnom besidom. De oczy nie zwernu, de nie pidu, tam cień twoich werchiw idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachnę spominy do kariat, proklinat. Hej, sejky, hej, moi, składom, hej. Не за то до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не за то, лем за то, жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Mają sentyment do takiego wiersza. Pisałem go w Szwecji. Domo w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszą. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku gierkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

miłość, nie dojrzałe grono. Wzięto nas tu Allaha, tu perełki wschodu. Z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu. Jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytać knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drogie słuchacze, i prosimy na 72. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme besidovati o materinskom jazyku. Perekonani sme, že sluchačam našeho radia ne treba dovoditi, že lemkivský jazyk to jeden z variantiv rusinského jazyka i predovšetkým pełnoprawny, w pełny rozwinęty jazyk. Oczywiście są takie, które poddają toto wątpliwości, jednak polska država zaczysła lemkiwski jazyk do grupy etnicznych języków. Zawdzięki temu możemy się go wczuć w szkołach, słuchać w mediach, peczatać w nim knyżku i stawlać tablici z nazwami seł w rydni besidi. Bardzo ważną częścią języka jest literatura, która utrwala narracji, jak konstruuje naszą dostomenność jak wspólnotę. Do śledzenia naszego rodnego języka według się przynajmniej od XIX stulecia. W tołdu to Matwi Astria, urodzony 1 sierpnia 1843 roku w Łysowi pedagog, historyk, krajoznawec i gromadzki diacz, napisał statiu Kolko slow o lemkiwski besidi. Wkazuje w niej krasu, archaizm i oryginalność lemkiwskiej besidu. Podla niego lemkiwski język jest bardzo dobry zachoronany i wartistny. Posłuchajmy fragmentu sławetnej statii.
7: Matwi Astriab. Kolka słow o lemkiwskoj besidi. Jakże mnie zdywowało, jak jem zorknął w gazeti, naszej ruskoj gazeti, besidu, na kotroj boh znad odkoly, lem jedny naszych chłopy odklikują się w karpackich wertepach. A jeszcze bilsze mnie zdywowało, jak jem proczytał, że to rusnaczka, ne pohańbyła się, aż do gazety napisaty w tej besidi, kotroj się tak stydają nasze krajanki i krajane. Odszmarił i ja hańbu, naj się śmieje komu się zachocze. Nasze prysłowia hwaryt, szto i zo śmichu sud lude. Tak, dajte, że krajanka, i ja choczu po besiduwaty dasz to o naszej besidi, choć lem po naszomu. Karpackie horniaky zostawali się na karpackich werchach, gdy one nigda nie zaidali kukiełok, nigda nie hojnowali, nigda nie brękali piniazmy. Nigda same nie brali się za karabyn, lem wse ile wiłsiane waryli kieselyciu i czyr, pyli war, chodyli na robotki, żeby siada jak prodonowym kuwaty. Lemko nie znał nigda toho hojna, jakie mał podolanyn, ale za to i nie doznał się takoho bycza od złych nepryjateliu, jak bohaty podolanyn. Bo rytko wcarapkowali się nepryjatele na karpackie żbyry, żeby rizaty i obderaty bidnoho lemka, z kotroho i nie byłoby im czoho wziaty. Oj, lemko lubyt swoi chory i jak ich lubyt, win bude wandruwaty po ciłoj Europie, za kuską chliba, kotroho ne dorablać się na swoim grunci. Ale zarobleny kusok wse prychody dzisty na swoich werchach, z żeną i ditny. Tak żył lemko z dawna i tak wydyt się teper żyje. Jomu nygda swoho ne staje, na donowynki nygda ne staje na podatok, nygda ne staje na kierpci, nigda nie staje na odeżdu. alem zarobotkamy w dalekich stranach win pokus odhaniać swoju bidu. Ad jak zważyr ty to wszytko, to mi się wydyt, że tym, że to w sukniach świaszczennykam, możby lipsze cinyty naszych bidołakiu, puchatariu, jak my ich cinymy. Nam by na hańbyty ich zazwy, za ich zwyczaje i ich besidu, ale im diakuwaty, że choć one wse pracowale bilsze od druhych, a ne zabywale nygda swojej odcewskoj strichy i swojej materyńskoj besidy. Pracowale, że zawse a zawse dobri i czesno, byli wse dobryma i czesnyma rusnakamy, i ne zhańbyle nygda dobroho i czesnoho swoho mena. Kyju, 27 septembria 1881 roku.
3: Jedną z wydatniejszych kodyfikatoriów i propagatoriów lemkiwskiego pisanego języka jest uczutel Iwan Rusenko. To jak raz win ustalił pierwszy pryncyp pisowni. Posłuchajmy, jak wczut narid cinyty ridnu besidu.
8: Iwan Rusenko, lem besida nam ostała. Nam besida nasza myła, choć i kusne gramatyczna. Ridna mate nas jej wczyła, odże swoja nepożyczna. Choć besida nasza prosta, wypowisty wszytko znaje. Cy wesoło nam na duszy, cy nam smutok serce kraje. Slił nam chwaty, gdy wypowimy wszytko w lemkiwskiej besidi. Cy w zabawi na wesilu, w dobrym bytu, cy to w bidi. Toż szanujmy nasze słowo, od wielka aż do mała. Wszytko insze my stratyle, lem besida nam ostała. Czytał Jakub Tutko.
3: Jak już zme wspominali, lemkiwski język jest częścią rusyńskiego języka. Rusyńską literaturę czytamy ochoczo i często. Dneska, choć zme rozszmereny medże różnoma derżawami, komunikujemy się przez internet, a teksty w różnych wariantach rusyńskiego języka sud na wytiahnienia ruky. Posłuchajmy wersza Anny Halczak, poetesy z Priaszowa.
9: Anna Halczak, ridne słowo. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja syła. Mene maty ridnym słowom persze osłowyła. Wczułam ja świt poznawaty, posyłała w szkołu, żebym i tam rozwywała swoją ridną mowu. Może je i taki w świti, szto swoje zachłady. Za dobrze ho w osumliniu, a czużoho chladat. Taki człowiek się sam sobą nie może hordity. Lipsze było się takomu na świdne wrodyty. Lipsze było pro takoho nimomo ostaty. Jak językom swoi słowa perekruczuwaty. Ridne słowo, pomoż ty na swoje się trymaty. By zme sławny odkaz predkił mogli dotrymaty. Nie dajmy się lekko ważni. Swoho od gwaryty, bo budemy jak wandraky, po świti budyty. Treba na pamiatu maty, w ridnym słowi syła. Nasza mama nam tu syłu, w darunok prybyła. A jakby jej ciężko było, kiedyby siadi znała, że jej doskonała żertwa, małcinu mała. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja pycha. Od kołyski po chrip samej, dusza tobą dychat. Czytała Klaudia Dyczko.
3: Kiedy wysłuchaliśmy twórczosty Rusynko z Priaszywskiej Rusy, to zapraszamy na śpiewanku od Rusyniu z Wojwodiny.

0: Język jest nośnikiem kulturowych wartości. Razem z innymi ludźmi konstruuje dostomenność człowieka, tak jak члена większej wspólnoty, suspilstwa, podobnie jak i jedynyci, z charakternym dla niej pizrinium na świt i jego poriadkowania. Język jest bodaj najważniejszą częścią kultury naszego narodu.
1: Janko Szkirpan, Lem. Kto pojmy krasu twoju? Lemki uska mowo. Kto przyjmie do serca twoje proste słowo? Język nasz, jak morze głębokie, jak sleza czystej, jak lubo szeroki. Lemko nie prodał drogę swoje lem na jermaku w górliczach. Choć mu pan obiecał złota turbinu, ta lem dajte pane. Powił i ruką skinął, recytowała Sofia Rutkowska.
0: Język karpackich rusnakiów, w tym i lemkiłskiej, nieodłącznie wiąże się z chorami, życią w nich, krajewydom i lubowiu do toho sztoridne.
2: Iwan Hołowczak, Słowa Hir. Jak besidu naszą, tadę ste poczuli. Znajdę dobry ludę, chory i wrodyli. Każde nasze słowo prawo ma cwenity. Ono jest wrodzene, lemki uweselity. Ono w świty ludztwu dokazaty musyt. Światu sprawiedliwy z tnych to nie zadusyt. Ono budę żyty, zemlu oweśniaty. Każdy werch to otec, a dolenka matir. Nych to nam za serca słowa na wyszmaryt. W nich jest ochen dusza, takiż to aż paryt. Słowa zemli naszej dorochy nam zwuky, one nam śpiwane, brali nas na ruky. Rozumili w sajnach ich nawet koroły, tylko jest w tych słowach łaski ta lubowy. Cud besidy naszej słowa specyficzny, on jak dokument hołosiat nam wiczno. Żeśmy się rodyli, wyrastali w chorach, żeśmy autochtony, jak sosenki w borach. Niech to nam narokom słowec nas otworył, one drewni zwuky, sywiczkę jak chory. Czytał Jakub Tutko.

0: Nasze przywiązanie do gier jest na tyle wielkie, że w lemkiwskiej literaturze często są one personifikowane. Twórcy obdarowują ich człowieczymi przymiotami. Posłuchajmy, o czym dumają i besidują nasze gory.
1: Petra Murianka, Besida. Wierszki hir, zeleny winec lemkiwskiego Beskidu. Czudowy kraj. Nad chorami synie rozmrijane niebo. Szurszy tłozyna nad prudką kamenycią. A tam, na protyleżnych krajczkach małego świta, dwi susitkie chory. Czerszla z jaworyną, Besidu swoju wedut. I powiedet jaworyna do susitki. Szto nowo czuty? Ty tam lipsze wydysz, jak tam doliny. Prochodiat tysiaczy rokiu, jedna chwila. I hirmyt w odpowiedzi czerszla. Spokino jak zawsze. Synio, zdorowo. Witerlem pofulgułał do tebe poletił. Zas prochodiat tysiaczy rokiu, jedna chwila. A teper? Świduje jaworyna. Teper wyczutam dolinu. Drobne chruszczy na dwóch nochach. Lude? Tak, lude. Prochodiat tysiaczy rokiu, jedna chwila. No a teper? Świduje jaworyna. Wyczu pierwsze chruszczył, ludy. Idut gumi, pit chodiat het. Ta i na tebe idut, nie czujesz? Czuju, ale dobrym jak zawsze. Spokiny widno stworinia. Pereszli zas tysiaczy rokiu, jedna chwila. No i jak ty tam? Świduje jaworyna. Ciłkom dobry, odpowiada czerszla. Przywykłam do tych ludy. Wesoło mi z nima. A teper? Świduje jaworyna po tysiaczach rokiu, jedni chwili. Szczosy dywne, prochodyli naraz wijny, choriła zemla, ale teper ciłkom neto, naszych przyjateli, naszych dobrych ludy, żenut in szlude, biut, choroziat, nie czujesz płaczu? Czuju, powidat jaworyna, prochodiat roky, jedna chwila. Jak ty tam, świduje jaworyna? Oj, barzli, nijak nie przywyknu, żdyj, wernut dobre czasy. A teper spij, babusiu, dosme się na besiduwali. Spiat chory, śniad o sprawiedliwosty, pit synim nebom, pit jasnym, jednym dla wszystkich nebom, żdut. Czytała Melania Pelechacz.
0: Na żal, nie wszystko lemki besidują chocki w chyży po swomu. Sztoraz męczą naszych dity z nadrydnu besidu. Na żal, asymilacja postupuje bardz skoro. Same pozbawlamy się największej wartosty, jaką perekazali nam predkę. Ale nadjemy się, że to ta tendencja się odwerne i pereturwamy jak naród jeszcze przynajmniej paru stolić.
2: Inan Hołowczak. Co to ja za lemko? Co to ja za lemko? Co ja za człowieczek? Piszał ją za male. Pozbył się słoweczok. Pozbył się słoweczok. Ta jednego kraju. Wnuki już po swomu, a nie kuzny znają. Znają po angielsku. Ciszać się niemiecką. Słowo jedne chmerat. Szkwerczką. Pit pypecką. A kolesy matir. Wczyła nas nim żyty. Poważaty ludy. W serce kraj nosyty. Ludy ja poważam. A jak tebe słowo? Życie tobą krótyt, jak to dwyl połową. Recytował Martyn Lutkowski.
0: Być męszyną seret wekrzosty jest ciężko, ale trzeba znaty swoju wartist, dociniaty swoju kulturu, pamiętaty historyju i ity prez życia z pidne seną hołową. Na koniec posłuchajmy smutnego opowiadania autorstwa Moniki Tylawskiej.
3: Monika Nastka Tylawska, swój hołos. Szkoła była wielka. Brudne, drewniane dweri smotryły na nas czużo. Woszła jem do seredyny. Po studenym korytarii litało pełno dity obleczonych w kolorowe łachy. Wytiahuwali z kras toreb nowy bleszczacze knyżki. Iszła jem w starym, zelenym kabati z welicz torbą, kotru dostała jem po braci. Tak mi czudni było jakosy. Hańbyła jem się bars, prebar z neznaťa čom. Sale bolo len jedno vilné misce. Zvidala jem sa hrečný divčate, ktoré hen šidilo. Preprašam, či toto misce je vilné? Taude všetky začali sa šmijaty. Šmijali sa holosno i okrutni, a pritom kričali, jak ona divne mluví, to jest głupia ruska. Siła jem v kuti. Wkryła jem sa tom velič torbom tak, żeby nia nikto ne vidil. Za chwilu do klasy wošla učitelka. Dumała jem, że mi pomoże. Ale ona ostrym hołosom zwidała się, czom ne siedzu w łauci? Odpowiła jem. Dity się z mene śmiut. Nech tu dnia pryniaty. Dumała jem, że teper pani wozmę mia pić swoju opiku. Ale naraz studeny hołos uczytelki wdarył mia, jakby remin po hrbeti. Dziecko, tu jest Polska. I tu się mówi po polsku. Żeby mi to było ostatni raz, kiedy słyszę ten okropny język. Nidziem się nie odozwała. Syłdzy tysły się do oczu, ale nie chciła jem płakaty, żeby zasnęp narazy ty się na śmich. Dumate, że jak skończyła się to ta historia? W szkole, a ciż poza nią, nie wychwaryła jem już ani jednego słowa. Z ruski stała jem się nimą. Na lekcjach nie odpowiadała jem. Nie pisała jem. Ze szkoły po pierwszym semestrze nie wyszmaryle za brak postupił w owczyniu. Prostoto pił roka zabyła jem, jak zwuczył mi hołos i moja besida. Zaperta w sobie, doma ciż perestała jem besiduwaty. Teper po weloch rokach pyszu, po małe bukwy zberam w hołowi, tworzył słowa, a pak reczynia. Zaczynam stawaty na nohy i po małe perestały się bojaty. Może jeszcze dokole poczuję swój hołos. Czytała Warwara Duć.
0: I to już wszystko, co zmy na dneska zruchtowali. Zaochoczamy do plekania rydnego języka, wczunia się go i przekazywania dalszym pokoleniom. Naukowci, jako zanimajcie do śledzeniami języków, zakwalifikowali lemkijski rusyński język do grupy języków zagrożonych wyginieniem. Kiedy się postaramy, możemy zahamować proces zanikania języka i skorego pomęszania się czysła besidujących po lemkijsku ludy. Napraszczania śpiwanka dularowych bratiów o Wasylu, kotroho barz znerwowało toto, że lemku ne choczut po swomu radyty.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powił, że chęciarz Lidije prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary

zmarszczek to było stroskanie. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał, bo after party cię czeka.

Wracam głowam wczera, jak raz, a i dnes też prochody jubilejny 60. Zachalnopolski Festiwal Kapel i Narodnych Śpiwakiów. To festiwal w Nyżnim Kazimierzu. Tam na ten festiwal piszła i nasza lastivoczka. Lemkiewski ansam piśni i tańca lastivoczka. Dijuczy przy stowaryszeniu Lemkiew, przy kruszku w Przemkowi. No i jak raz lastivoczka wczera prekrasno występowała. Wczerajszy koncert, przyznam szczero, jem ozerał. Dnes użym toho neślidu, ale jak raz wczera dziewczata, żeny krasno występowały, a przy tym i solista Dańko Horoszczak. Także to, no, tu winszujemy uśpichy, winszujemy toho, żeby lastivoczka dalsze lem same nagrody zbierała, bo to isto ważne, że jak raz taki ansambl jak lastivoczka prodążać rozwijać naszą lemkiewską muzyczną tradycję, co szersze muzyczną kulturę, bo nie zabywajmy, że lastivoczka to też kapela, to też hudaki, ale też i tańci, który ma oko godny zmetiszyty na różnych roda podijach, neodołga też na 46. Lemkiewski Watry na Czużyni w Michalowicz, to już 31. lipca za horyt i po horyt aż do 2. sierpnia, no bo tak to do weekend jak raz toho roka wychodzi.

0: Vertam gu vám, dorozhľače, pripomínam, čo čujete o domáš v rádiu LEM FM a za mikrofónom je Severian Kosovský. Budú s vami do hodiny 9. večer, takže pozerajte na zegáre i čujte, sluchajte dobrú muziku.
1: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni rádia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiewski głos w twoich uszach.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

I dorosli slušači, ja do vas vertam dnes, jak raz tiež Lemkivský kermeš v Zameniciach. Dúmam, že ešte tot kermeš trvať. Chodím pity, ale jak raz tak mi sa poskladalo, že nezmichiem. No i keď bym píšol, tak bym dla vás dnes tu nebyši duval. To je audicii o domaž nebylo by. No ale samosobom Lemkivský kermeš v Zameniciach, vin prochodit toho roka v rámkach festivalu, Międzynarodowego Festiwalu Świt pod Keczerom, no i jak raz do Zameny spryszły nie lem Lemke, ale i Świt przyszedł do Lemkiu, tak że pozdrawiamy Zameniczan, poriadnych ludzi, wiernych słuchaczy, lubitelów radia Lem FM. No a dla was też, kiedy może poczujecie, tak dobrą muzyką zagramy.

No i drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam. Tak to była audycja o domasze. Dnes w sobotu 27 czerwca. Hodny ste byli czuty to tu audycję priamo z Roslavského studia. Żełam na koniec wszystkim szkolariam, ale i ich rodyczom spokojnych wakacji. Toho, żebyste świadku, ale żebyste się tiszyli tym letnim czasom. Lem majte nasia pozir. A wakacji też wam toho żełam, żeby aż tak skoro nie zletili. Dobranič, majte sa šumni. Bol s vami Severian Kosovský a vy ste čuli audíciu o domaš.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.